0: Radio Kapitał.
1: Cześć, tu Klaudyna i audycja Ksenolalia. Miał być odcinek z okazji Dnia Kobiet, ale 24 lutego obudziliśmy się trochę innej rzeczywistości. Mowa oczywiście o inwazji wojsk rosyjskich, wojsk Putina na Ukrainę. Dlatego dzisiaj bez zbędnego gadania i żartowania godzina z ukraińską muzyką. Wszystkie tytuły i wykonawców będzie można znaleźć na stronie Radia Kapitału w zakładce mojej audycji. No i tak, wspierajmy się dalej. Wpłacajmy pieniądze na sprawdzone zrzutki sprawdzonych organizacji. Jeśli mamy taką możliwość, przyjmijmy uchodźców z Ukrainy pod nasze dachy i pomagajmy sobie.